0: ale będzie musiał być i ukłon abonentacka.
1: Ja to też rędę oczekam. Was jelen, mamy parę, bo się na chalu, tata.
2: Ano, das was
3: Elan Tal, ja mir was Elan Tal, das war aber jeder nicht da. Wir wollen kommen, na stopp. Geil. Geil.